Jakby sam jak to chciał na zdanie grubinne, bądź grubinne, żeby ciągle w ogóle kryterium, to by im pisało, żeby wyjątałem bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne, bądź grubinne